Tiale lan hikiowe. Eto apena tewok. Tiyo huella titakelisen la ina inkelisen awo.